postać Racji Obradović. Niecie pobyci, trójka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavia od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

ulicę, biją jamo McLeod. Będę ci sibila marsnena jubiczyca. Kęce biją jamo McLeod.